0: 15 września 2026 roku, w trzeci wtorek miesiąca, w polskim programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach wieloetnicznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne, witam się ze słuchaczami, Katarzyna Bebejewska. Dzień dobry Państwu. Dziś katolicy na całym świecie oddają cześć Matce Bożej Bolesnej. W czwartek minie 87 lat od sowieckiej napaści na Polskę. 1 września 1939 roku, zgodnie z tajną umową Hitlera ze Stalinem, Polska miała być zaatakowana jednocześnie z dwóch stron, z zachodu i wschodu. Stalin zwlekał jednak z przekroczeniem polskiej granicy, bo nie był pewien, jak na agresję Niemiec odpowiedzą sprzymierzone z Polską Anglia i Francja. Gdy jednak okazało się, że ani Francja, ani Anglia po wypowiedzeniu Niemcom wojny nie weszły w ich granice, aby zgodnie z układami wesprzeć Polskę, 17 września Armia Czerwona zaatakowała zmagającą się z Niemcami naszą ojczyznę. Parę tygodni później razem z hitlerowską armią celebrowała nad Bugiem 4. rozbiór Polski. O tej wspólnej agresji Niemiec i Rosji przez wiele lat próbowano zapomnieć. 17 września 1939 roku rozpoczęła się straszliwa gehenna dla milionów polskich obywateli. Deportacje, łagry, syberyjskie tajgi, więzienia i masakra ponad 20 tysięcy polskich oficerów, policjantów i inteligencji w Katyniu i w wielu innych miejscach kaźni. Pod koniec wojny, w której Polacy walczyli na wszystkich frontach, Polska wraz z narodami wschodniej Europy znalazła się za żelazną sowiecką kurtyną. 87 lat temu rozpoczęło się totalne uzależnienie Polski od komunistycznego reżimu, którego skutki ciągle jeszcze odczuwamy. 37 lat temu odzyskaliśmy suwerenność, której nadal trzeba bronić. Oddajmy dziś cześć niezliczonym ofiarom sowieckiej agresji sprzed 87 lat i pamiętajmy także o tysiącach wyklętych żołnierzy, tropionych i mordowanych na polskiej ziemi już po zakończeniu wojny.
1: Polsko, co ty zawiniłeś, że przez wieki płaczesz łzami, że cię tyle razy bili obcy razem ze swoimi. Przecież chleba nie zabrałaś, nie szukałaś cudzej ziemi, a historia twoja biedna

0: Polska, królowo Polski, weź ojczyznę w swoje dłonie.
1: Dzisiejsza nasza audycja będzie miała odmienną formę. Nie usłyszymy dziś wiadomości Radia Watykańskiego ani doniesień polskiej telewizji. 40 lat temu Australia gościła nadzwyczajnego pielgrzyma, świętego papieża Jana Pawła II. W sobotę 28 listopada minie 40 lat od spotkania Polaków ze świętym Janem Pawłem II na stadionie MCG w Melbourne. W ramach przygotowań do tego spotkania w ogromnej sali koncertowej Dallas Brooks Hall 40 lat temu miał miejsce historyczny koncert nazwany Listem do Papieża. Chcemy Państwu przypomnieć to oczekiwanie Polonii na spotkanie z Janem Pawłem II. Dlatego dziś po komunikatach lokalnych przygotowanych przez Renatę Suwara odtworzymy obszerne fragmenty tego koncertu sprzed 40 lat. Sekcja Polska Radia 3ZZZ zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 20 września o 13:30 w sali klubu St. X przy kościele świętego Ignacego w Richmond. O 12:00 w kościele świętego Ignacego ksiądz Wiesław Słowik odprawi mszę świętą w intencji wszystkich członków, słuchaczy i społecznych działaczy naszej radiowej sekcji. Podziękujemy Bogu za dotychczasową opiekę i otrzymane łaski i będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo. Liczymy na Państwa obecność na tym ważnym wyborczym zebraniu. Mamy wybrać nowy zarząd naszej sekcji na następne 2 lata. Wierzymy, że opinie naszych słuchaczy w otwartej dzisiejszej dyskusji pomogą nam w dalszej społecznej pracy. Ksiądz Mariusz Han oraz Polska Wspólnota z Essendon z wielką radością zapraszają wszystkich na mszę świętą dziękczynną z okazji 25-lecia Jego Święcej Kapłańskich. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 20 września bieżącego roku o 10:00 w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Ksiądz Mariusz wspólnie z nami chciałby podziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, za otrzymane łaski oraz za ludzi, którzy przez ćwierć wieku towarzyszyli mu w kapłańskiej posłudze. Po dziękczynnej mszy świętej koło pań zaprasza na jubileuszowy poczęstunek. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na pierwsze spotkanie z serii wykładów o historii polskich społeczności w Australii, które odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 20 września 2026 roku o 16:00. Edward Dudziński, prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej, opowie o pierwszych polskich osadnikach i o Polish Hill River. W sierpniu bieżącego roku minęła bowiem 170. rocznica przybycia do Australii pierwszych 30 polskich rodzin, które przyczyniły się do rozwoju regionu i stworzenia historycznej osady Polish Hill River. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres Polish Museum Archives Australia @gmail.com. Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników na tydzień przed tym wydarzeniem. Związek Polaków w Melbourne zaprasza na koncert Aleja Gwiazd odbywający się w ramach Naszych Polskich Kwiatów w niedzielę 27 września 2026 roku w sali Audytorium Glen Eyre City Council, Corner Glen Eyre i Horton Roads w Caulfield. W wydarzeniu wezmą udział artyści polonijni z Adelaide, Melbourne i Sydney. Początek koncertu o 17:00. Bilety w cenach $40 i $30 ulgowy. Rezerwację prowadzi Kasia, telefon 0400-195-969. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi, Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, Kołem nr 3 w Melbourne i Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki nadziei – Odyseja wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia 2026 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough. We wrześniu można ją obejrzeć w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Mount Waverley. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbędą się w dniach od 20 do 25 września 2026 w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku między innymi przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy, quizy oraz niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach $480 od osoby, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425 865 174, e-mail beata.mucha3@outlook.com. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem ośrodka młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas rocznicowych obchodów. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządu i komitetów. Osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są fotografie, pamiątki i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszowe zaplanowano na 11 października 2026 roku. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń, które swą pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Australijsko-Polskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza na walne zebranie, które odbędzie się 27 września 2026 roku o 14 w Domu Polskiego Emeryta w Bayswater, 3 Percival Street. Wszyscy członkowie i sympatycy są mile widziani. Na coroczne wydarzenie zapraszają nasz siostry zmartwychwstanki, ksiądz rektor Mariusz Han oraz koło Żywego Różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W uroczystościach Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon koła Żywego Różańca z całej Wiktorii wraz ze swymi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczną się nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół o 10.30. O 11.00 mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył będzie ojciec Stanisław Tomasiak, franciszkanin z Per. Po Eucharystii koło Żywego Różańca z Essendon podejmie obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak oraz wspólnoty parafialne z Ardier, Geelong i St. Albans serdecznie zapraszają na doroczny, uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października 2026 roku w Klubie Polskim Albion. Początek wydarzenia o 15:00. W cenie biletu $45 od osoby, trzydaniowy obiad i relaksująca muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędzie się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewni, że będzie to popołudnie, które dostarczy wiele radości wszystkim uczestnikom. Rezerwacje prowadzą Bożena. Telefon 0412 811 176, Jadzia 0417 776 427 i Teresa 0411 272 116. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road w Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga zapraszają serdecznie. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane we wtorek o 11 przed południem, w środę o 10 wieczorem i sobotę o 19. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chciałyby za pośrednictwem naszego radia przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o kontakt e-mailowy na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można zadzwonić lub przesłać wiadomość pod numer 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii w Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy też do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty polskiej sekcji Radia 3ZZZ w Melbourne.

40 lat temu święty Jan Paweł II podczas bardzo intensywnej pielgrzymki po całej Australii znalazł czas na spotkanie z dziećmi czwartej klasy szkoły podstawowej w ubogiej katolickiej parafii w zachodniej dzielnicy Melbourne w Altona Nord. Wszedł do klasy, usiadł pośród dzieci, które zadawały mu pytania. Przez telewizyjny przekaz uczestniczyły w tym unikalnym spotkaniu wszystkie katolickie szkoły w całej Australii. W sobotę, 28 listopada bieżącego roku, w tej samej parafii w North Altona zbiorą się mieszkańcy Melbourne, aby wraz z arcybiskupem Comensolim podziękować Bogu za błogosławioną wizytę papieża w podstawowej szkole i za wspaniały owoc tej niezwykłej pielgrzymki. Tego samego dnia, 28 listopada bieżącego roku, minie 40 lat od naszego polskiego spotkania z Janem Pawłem na stadionie MCG w Melbourne. Przygotowaliśmy się do tego spotkania przez wiele miesięcy. Jedną z organizatorskich inicjatyw była akcja pisania listów do papieża przez polskie dzieci w Australii. Niektóre z dziecięcych listów publikowano w Tygodniku Polskim. Specjalna konkursowa komisja oceniała przesyłane jej kopie tych dziecięcych listów i trójka wyróżnionych w konkursie dzieci witała kwiatami Ojca Świętego na stadionie MCG. 28 czerwca, 40 lat temu, w ogromnej sali koncertowej Dallas Brooks Hall wystawiono poetycko-muzyczne widowisko dla ponad 2000 widowni. Nazwano je List do Papieża. Nagrano ten koncert na żywo i przesłano Ojcu Świętemu, żeby mu oznajmić, że Polacy czekają na jego przybycie. Niech obszerne fragmenty tego koncertu, jaki za chwilę dla Państwa odtworzymy, przypomną nam te radosne chwile oczekiwania Polaków na spotkanie z Ojcem Świętym. W koncercie udział wzięli Michał Michalski, Halina Bielecka, Janusz Filipczak, Danuta. W koncercie udział wzięli Michał Michalski, Halina Bielecka, Janusz Filipczak, Danuta Wołczko.

0: akompaniament powierzono Tomaszowi Śpiewakowi i Irenie Janusz Olchowik. Prowadzenie Tadeuszowi Frączkowi i Barbarze Czech. Pośród licznych gości był także arcybiskup Melbourne Francis Thomas Little. On to na zakończenie koncertu podziękował artystom.
1: Dostojni goście, panie i panowie, dobry wieczór. Serdecznie witamy na koncercie zatytułowanym List do papieża. Dziękujemy wam za przybycie na koncert, którego tytuł wyjaśnia wszystko. Wyjaśnia wszystko do tego stopnia, że wszelkie słowa wprowadzające stają się zbędne. Wiadomo, komu ten koncert poświęcamy i wiadomo, czemu zawdzięczamy waszą miłą obecność. Papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła, nasz wielki rodak, przybywa do nas niebawem, konsekwentnie realizując swoje powołanie, swoją wielką pielgrzymkę. Nie musimy sobie uświadamiać, czym dla nas, Polaków i nie tylko Polaków, katolików i nie tylko katolików, jest postać obecnego papieża. My, Polacy mieszkający na stałe w Melbourne, mamy chyba uzasadnione prawo do dumy i wielkiej radości z tego faktu. Pragnieniem nieśmiałym nas, wykonawców dzisiejszego koncertu, jest nadzieja, że przyjmiecie nasz występ jako wyraz szacunku i miłości, który żywimy wszyscy dla Jana Pawła II. Być może nasze siły i możliwości nie zawsze dorównywały zamiarom i ambicjom artystycznym przez nas zamierzonym, ale wierzajcie nam, czyniliśmy to wszystko z potrzeby serca i liczymy na to, ba jesteśmy pewni, że taka sama potrzeba przywiodła i was dzisiaj w gościnne progi Dallas Brooks Hall.

domu złotego i arki, i gwiazdy, i bramy niebieskiej. Grzmię słowy litanii, bo tak się on dziś praszczu w Watykanie modlił. Sarbiewski. Na przyszłych wieków nadchodzącą sławę zwróć, o królowo tej polskiej korony, serca wyborców. Spuść promień złocony w święte konklawę. Daj kardynałom natchnienia i hartu, ażeby nowy papież mocniej jeszcze ścisnął ster świata, co świta w boleści na zgubę czartu. Maryjo, gwiazdo dla Piotrowej Łodzi, w Tobie jedynie i trud, i zapłata. Uczyń Watykan nową wiosną świata, który nadchodzi. Oto, królowo, schodząc w serca głębie, błagam, słuchając, co mówi Duch Boży. Nowe papiestwo jak dąb się rozłoży przy polskim dębie.

pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze jako ten Włoch. On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze. Świat mu to proch. Twarz jego słowem rozpromieniona lampa dla sług. Zanim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg, na jego pacierz i rozkazanie, nie tylko lud, jeśli rozkaże, to słońce stanie, bo moc to cud. On się już zbliża, rozdawca nowy globowych sił. Cofnie się w żyłach pod jego słowy krew naszych żył. W sercach się zacznie światłości Bożej strumienny ruch. Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, bo moc to duch. A trzeba mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych rąk, a chór aniołów kwiatem umiata dla niego tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże świat, wziąwszy w dłoń. Gołąb mu słowa w hymnie wyleci, poniesie wieść, nowinę słodką, że duch już świeci i ma swą cześć. Niebo się piękne nad nim otworzy z obojga stron, bo on na świecie stanął i tworzy i świat, i tron.

Kochany Ojcze Święty, nazywam się Piotruś. Mam 8 lat. Urodziłem się w Austrii. Ja jeszcze nie widziałam papieża z bliska, tylko w telewizji i na zdjęciach. Ale już niedługo zobaczę, jak papież przyjedzie do Austrii. Cieszę się z tego. Wszyscy się cieszymy, że papież przyjedzie do nas. Wtedy będzie w Austrii bardzo ciepło. W Austrii jest bardzo ładnie. Są tu kangury i koale. Ale nieraz pada deszcz. Ale może nie będzie padać, jak pojedziemy wszyscy na MCG zobaczyć papieża. Wtedy będzie bardzo dużo ludzi, a najwięcej to będzie dzieci, bo w Austrii jest bardzo dużo polskich dzieci i dzieci mówią po polsku. Czasem trochę śmiesznie, ale to nic, można zrozumieć. Ja wiem, że trzeba się modlić za papieża. To my mówimy taki patrzysz, żeby papieżowi nic się złego nie stało i żeby Boża dała mu zdrówko. I cieszę się jeszcze, że papież jest polski i mówi po polsku. Piotruś Łęcucki.

do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskni, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi. Choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie.

Karol Wojtyła, myśląc ojczyzna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas, z niej się wyłaniam. Gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

wysoka padały słowa mądre i proste. Słowa miłością nabrzmiałe. Na polską kładły się ziemię, prawdy spragnioną, słowa wiarą dojrzałe. A kiedy Jan Paweł mówił ojczyzna, nie było w tym nic z miałkiego patosu, ale trudnych wieków polskich wielka spuścizna i ziemi naszej czas śpiewnych odgłosów. Dźwięki dzwonów kościelnych, łoskot maszyn fabrycznych, ból i śmiechy weselne, słabość i potęga naszych skłębionych losów splątana wstęga. A kiedy mówił wolność i praca, człowiek, nie było w tym nic z gładkiego hasła apelu, ale ufność, że praca w wolność obleka, w godność i piękno, spełnienie człowieczych celów. A kiedy mówił nigdy wojny więcej, w czci chyląc głowę w miejscu kaźni, gdzie miliony ludzi ginęło w męce i spełniały się ofiary podobne Chrystusowej ofierze, moc w nich była ogromna i potężniało z dna pragnień wydarte. Chcemy wszyscy w to wierzyć. A kiedy się modlił, kiedy słowa mszy świętej mówione wiekami pod nieba słoneczną kopułę łopotały i płynęły z łaknionych serc ludzkich rzekami przez Polskę całą, podniesiony czuł się nawet najlichszy. Ta jest siła prawdziwej wielkości, że wielkości każdy staje się bliższy. A gdy pierwszego papieża Polaka, ta pierwsza w dziejach naszego biegu, droga pielgrzymia po ojczystych szlakach dobijała brzegu, i gdy jak ptak niebieski odlatywał do stolicy swojego przeznaczenia, żegnały go rzesze ludzi wsłuchanych w płonące wiarą.

kilka sekund. Wiatr złowrogi. Zawirowały liście w piasku. Jęk potoczył się ulicami, ziemia zadrżała i wszystko zmartwiało z przerażenia i żalu. Nawet radio i telewizja oniemiały i przemówiły ludzkim głosem. I speaker miał łzy w oczach. A sprawozdawca sportowy wstydził się, że mówi. Rozśpiewały się dzwony. Ludzie w ciszy stawali obok siebie, nie pomni, że już noc, bojąc się zasnąć w Getsemani. Klęczeli w domach, spotkaniach wypełnionych ponad brzegi, błagali. Nie zważaj, Panie, na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i obmyj nas z naszej winy i z grzechu, abyś mógł wysłuchać naszego cierpienia. Rano, idąc do pracy, spotykali własne milczenie w popladłych twarzach i zaczerwienionych oczach mijanych przechodniów. I usłyszeli trzeciego dnia, że słońce wstaje, choć serca wciąż jeszcze drżą z lęku. I że On znowu przebaczył.

Pośpiesznie jej nie kładźcie w mogiłę i grobu za jej życia nie sypcie. Bo dopóki choć jedno serce dla niej bije, dopóty ona żyć będzie na wieki. I nie słów, i nie łez jej waszych potrzeba, ale waszych serc, gdy dla niej zabraknie, to któż będzie dla niej tak mocno śpiewał? Bo gdy serca wasze umilkną, to i ona umrze z wami na zawsze. Przyjdzie kiedyś taki dzień, kiedy ziści się nasz sen, kiedy każda chwila życiem, a nie ciągłym umieraniem. Wtedy słowo znów się nowym stanie i nie będzie zbędnych słów. Każdy będzie mówić mógł to, co widzi i co czuje, czego pragnie, co miłuje

proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.